Truppe poskakuje, tyż w rytmus uczęsniczej huczby. Rynia Kroczy, Michaela Melzowa, bo tym spiewa. Hajtosmy też dżęcara na tuścinie, liwe studiu, przewietryliśmy, woczyń w okno szeroko. Anka rejce nam, a na besadu na serbsku, proszę muski podelanie.

Nacz stopnio na maksimalnie. Dżęca piat nacze stopnio zalezę. Dżęcniszy piat kwostanie skierę szero. A gdyż poladamy potem na jutrzyszu sobotu, to wotrania nas słońco wita. No ale po południu ponso zaso skoła przy temperaturach w najwyższych hodnotach 21 stopnio a niedziela. Wostanie no i przez cały dzień pomru. Ročena hakle navečo so skrutka raz vunško pokaza, ale vostanje přivšim přes cive džen sucho při 21 stopňach. No hoj, adiš do přichodného tydženja poladame, no hoj, to nas tak reciš raz lečo vita, dyš poladame na 24 v na mist nach šelakich tyš hižo na 26 stopňu, no to poladame damy, što wiesza potom metrologojo cyle eksaktnie przychodny tydzień, albo lepe hiżo od jucyszeho smiemy to też potom lepe hiżcze raz rec, co je konkretniszo. Biedlk nasz jest się, Michaela Melcerowa, sprynie kroczałku, albo kroczelu do kupile, albo k kofiowe maszyny, albo k kłoczakiem, albo hiżo pytajuce klucz.

0: 10 minut od napół 6, pójdźcie ze mną do leta 1906, a 7, 10 to by się zielić stara. W klubach Jeruni Horca faza disco je hudźby, w radiach bieży w osobie rockowa a solowa hudźba, a popularna hudźba była dzień a wuspieszniejsza, a bole mnoho stronska. A runie w tym czasu wozywi minuce ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, ki szo to kombinuje a runoczasnie cyle swójski zdłuk stwori, a to pod tytułem Song in the Key of Love. A to spiewe wytunienie żywienia. A runie wona taczyl swici teledny swoje pedżesa, czy nie syman Hiduszka ju nam przedstaje.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko. Stevie Wonder, kiž běše 1976, ižo 15 let jako hudžbnik aktivny, chceše se svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudženia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudžbne, šako kombinuje tojšto hudžných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac, a tež ve vopsahach, nínže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječatstvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hudžbnikov a spievarjov je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mies nimi sú spievy kajš disco hudžbie napodobnené I Wish, Sir Duke se svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

0: Dopajete sprawa hesła za przychodnu temu. Loni sreć mije bych o ralbicach započeli staru brożniu mie z faru a wosadnicu rad lubin zvotohać. Jacore dobrovolni su tede pomhali cichu odkryć hrunie na tute miestni je nitko nastał nowy kulturny a wosadny dom. Cokwinski radzicel Zivio Czolich je twa cywy czas przewodzał.
1: Te stare brożnie po zvotohanom su mieli wszystko pomhać. Potem su mieli te plany upołożone, prawiat mu twarili za mieli kujże z miu jo idee zadziewać potom sme mieli dobre idee tej podla, kote su sa tej podla zadziewali do plana po architekta Jara Dere Bežo.
0: No, jedno poskodowe tvarenie sme je miestno za 80 ľudí a platí cukone 1,1 milión euro. Architekt Mirko Širak je vesový, zo je so jim to ve planovanom času poradživo a zo sú tiež peneze pravie kalkulovali. Nitko sú jenoš ešte maličko ešte trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, še dobíše so dokvášť a te kromu pon se s normalne zemju šent, u to se košče šent, pši kvašča, pon je to hotovo, a ju ljudska še su te dve duri jove, še iš od zakodne duri, ale te meze duri, ke ulke žoli, tam še so dobi ta šklenca ljud zatvari.
0: Hoj, to prej architekt Mirko Širak k aktuelnemu stavi Radlubina v Ralbicach. Nedželu to je tam domkovanka a to chcete iš vozadno fara s Čepan Delan numotva posvečič.

0: tun, Doc?
1: Lubidzici, dobre ranie. Stomacie dzieńca dyssyk z niedani szuli. Po masku, jabłko, a mały jogurt, albo z czesnano macz, albo nana, bo to prosili kus kwiacy zapakować, dokież szczenietko drudy tak wodne. To je za nazymu cyle normalne. A ja wam przeradzu cię odla. Nitko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bez blakami samojżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajemy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwierzę tu to czyni. Poladamy wiele tysacu litrucho, jako bydlachu ludzio jeszcze jednorych proznieńcach, pożdziszo hitach. Tam nie miejachu ani typienie, ani w obkot, gdzieś stajnie niż to kierdzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, pwod zrały, a dała się do zimy od czego dosć a nadosć. Tak narostrze mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kwudżak je też przed sopony. Przyjusiem ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brjusz krosze. Sprynia, gdyż była jadny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiż nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk mucznisi a zrudnisi a ciło praje daj mi szokoladu, poprzęcy a placki. Tak sem spiesznie za so wesoły. Z druha, na szerych, mokrych dniach nie czynie nas tak jara na rajka niszczo albo syławon, a siedzimy raczo na konopiu z najlubszy kniju albo damy si film lubić. Tak so mnie hibamy a spalimy też mnie kaloriju. Co możemy po takim czynić przeciwko zimskiemu poczciki? Co jedne kotrym wiedry na każdy pad wonić, a so hibać, kastanie zbierać, do łóżu skakać, zmija puszczać. To wuczyri szere mysle, a zatypi was nudzkonie. A nic jenoś słodkie kwoszczenki, ale raczo czerstwe jabłko, kruszwu albo worechy rymzać. To da mocy a witaminy. Ci z was, kiedy maja doma psa, wiedzia, że dobisz z nim wszędzie won, cyle smorze, hać przy deszczu albo słończku. Jak swojego albo też cudzego psa derie zrozumisz? Co chce, trzeba a pokaza. W tym so jucisze wusowanie wierci, gdyż ryka z dybką na podziwieczyć.
2: Na špatnú náladu jadre nemám, ale vúdna ja dýše cez mietko do nácemi. Česač do na posedmých. Po takým ľube džičí žaden strach, sovonka hýbač, potom všetko dere bieží.

Das wird dem Titte nur dich. Hijeras Znova, ale przeco zaso, rado o tym rzucimy tyś z uczymi moje starobe, że sme na rie kocili, to nie tak ma poprosić, że ze starobu czynć, a tam sme tyś zaso rzucili o tym, jak sme do panczyc na rie kocili na tamniszu żonu. No hej, a to są tuta hudźba, k tomu chodzi depesz mocu tam piskali, ore kapieć szmakę pece, a szitko je so hibało, ale rynie dla bie, nic mano, zimieńczyny do na pół setmyście. Milan Krolich, nie dom spowieść

0: Das mir, wenn ich mich beurteilt, wann ich aus Jelly lebe, halbizach ist so cheras, wie hanka noa ho hotas, wie chiba katka Böbelitz, bische sanas schittgicht am Pudla.
1: Se sakle panjom poslet neho hosdjika, a triopa mi insekto wie ich klinze, bis dokonjane. Sonjecht war zwieseli wutrobe schich dzieci, kotrisch smidja nim, przychodnich letach si rajkacz, paslicz, spiewacz, a wuknicz. Z tutymi słowami woswieci so czera popodniu przy krasnym, swunchnym nazemskim wiedrie z Biehanka Ralbiczanskeho horta. Wulki, jednoposkoduły twar z drewa, nydom za szulu, wita drie dzieci, dyż so dale szitko poradzi, knuemu szulskemu letu. Nitko jiżo pak je nieszto szkuli widzecz a spoznacz. Wulka kudba abo samożola wita hostči nuem tvarje. V tutem, najvětšim rumje, zmeja dzieci miestruj možnost za wulkimi blidami domjaci nadavki spielnič. Nimo toho zmeja v wulkich skupinskich rumnostčach garderobu, kreativnu rumnost, rumnost za tvarjenje s klockami abo lego dželemi, kuchnju a vizotiš dost ruma za odpočink. 90 dzieci a 5 kubwarku so hižo jara na svoj nowy domicil wieseli, kajż praj kubwarka Franciska Netteroa.
2: Mu so jara weseli mo wosebe tež te dzieci, dukis te dzieci so moli na rejka nišu nike przeco za so wupkic bovač, kak so jo tvari, a musmo so šir jara dživali kubwarki a dzieci, kak spišne jo so to natvarjuo. Oni jara usto pši počeste a halada jara praja, o, tam je zas jene vukno, jo, jene duhuje, ha tun rane vulat na tun lis, to so nam šim jara ljubi.
1: Te švjesna nosta, a s tym twarski knjez Hubertus Rytscher, mieše čera popudnju široki posmiok na hubomaj. Brnje šnetko vieza hišče dawno hotovi nesu.
3: A ja sem jara volio, že ne dokež my cukone v času ležime s našim tvarom, a vedro je tež hudžo, že o takzor sme tým cuchu moli začinč a netko so bude na nuti dženz doskončne te blahy na cuchu orešineš. Potom oktobre okna pšinu a paralelne tomu so nutskone utvar započina. Zomo doskončne pon kletu jeden rejane super hod za naši dječi tu máme.
1: Tute pak tež najmočej gmenje Zakskije z nebes ne padnu. Demografiska zmena je tež tu vidžeč.
3: Dječi kus kvalvea, haj to smjarune tež od pestorne zonju, to je pošitkone šučoma tak, ale nam vokomikne tež v Vyšej a základnej šuli rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Takzor mu potom dobíme nový koncept vúžiča do rumnošču čin za základnú a vyššiu šulu.
1: S konceptom rianie nové pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnanosta Hubertus Rytscher tiež modých vobydleriu vo dobrým šichodže přesvědčiť.
3: Ja im przeju, że mają najlepsze umienie, że mają też najnowsze uodłanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja młodzi są one doroszczone, żenene, że one też ich dzieci do Ralbica doszli, a to pierstowane.
0: Ty przyjeżdż się po takim Hubertus Rytscher, wiosenostach gminy Ralbice Rożant. Za młodych wobydlerio, oczarowszej zbihance nowego hota, rozprawia się nam Katka Pybelec.

0: Spivasche wo sonach gisch maja wosse bitte gschied wam. Oder Jack sag ein Schiel. Spiu, da jens nische horanja bildelk na wosomje. Dziewiat na czysto 6 a 7 dziesać w klubach je runie hoca faza dyskowie hudźby, a w radiach bieży w osobie rockowa a solowa hudźba. No, stano może czysto też by jeszcze na to dopomnić. Popularna hudźba była dzień a uspieszniejsza tedy, a bóle mnohostronska. Runie w tutym czasu wozywi ameryjski hudźbnik Stevie Wonder album, ki szoto kombinuje a runoczasnie cyle swójski zwuk stwori. Pod titulom Songs in the Key of Life spiewe w toninie żywienia, a runie wona tacze sveči teledny swoje 50. narodniny. Sama Neduška ju nam przedstaji.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.

0: Polícia z G.
1: W budyjskich adreżanskich gonchinach suchera przepytali do romady cinacze obiektu, prywatne bydlenia, rumnostcze firmu a bydlenia za dziewaczerio. Pozadk biechu po informacjach zorelskiego statnego rycznictwa przepytowania dla czornego dziewa w twarstwie. W obsiedziario maje firmu, w umietuja zonejstaj z dziela personal poriadne przyzywiwoj, a zonejstaj socjalne popłatki zapłaciwoj. Nimo to stajdrie za jacahać 3 miliony euro z liczbu banki serwisowych firmu kniju wawoj za dziewo, kotrzyż soscywa czyni wonie. Przeco zaso kryminelni tajke a podobne triki spytaja w Halsztrowie su starszu żonu zazwonili a jej napowiedali, so je dżoka Češke niezbożo zawinuwała a zo ma 23 tysac euro zapłacić, co niby dojazdwa drbiała. Żona je na to neznatemu kurierej 1300 euro przepraszała.

Nische wischa quistje, sotische wasche Termine, rade, spos redkujeme, napschikwat, schichadet idjen, so setka, so we. Koniecach, tam zaso na grillowanie przy towarstwowym domie w koniecach DZA, kotrzeż przeproszuje Astrofyzyski Centrum Wieso na grillowanie, a wtedyż na rozmowy przychodny tydzień w utoru na wieczo pieczych, zcze tam na dwóch proszeni, zobaczcie, no nic nie zdarzy jedli, ale w osobie so też informowali, a wiedzieli, co so stała. No a jeżeli chcecie też wy nam wasze terminy sposredkować, so mogli one a tutaj też dalej sposredkować, potem je to cyle jednore możno, polatajcie na naszą app MDR Serbia, tam namakacie podcast, strzelcie nam swoje terminy, tam trzeba czynić na hasło Horyk, kliknąć, potem są mam formularz czyni, a tam jenoś wszystko derie zapisajcie ze z datumom, które hasło macie, a tak dalej. Hacu to nazemskie zariadowania, kermuszneryje, domkowanki, wuwojenie, hato, abo. A potem możemy się to zapisać, a drugim to sposredkować. Bydlk na dziewięć.

0: tun, Doc?
1: Lubidzici, dobre ranie. Stomacie dzieńca dyssyk, sniedani szuli. Po masku, jabłko, a mały jogurt, albo z czesnano macz, albo nana, bo to prosili kus kwiacy zapakować, dokież szczenitko drudy tak wodne. To jest za nazymu cyle normalne. A ja wam przeradzę, czy odla. Nitko, gdyż była ja dny za so krótsze, a nocy zimniejsze, rano bez blakami samojżo pod 10 stopniami, ryka to za nasze ciło, przestajemy so na zimski program. Runie tak, kajż wiele zwierzęt to czyni. Poladamy wiele tysacu litrucho, jako bydlachu ludzio jeszcze jednorych prozdnieńcach, pożdziszo hitach. Tam nie miejachu ani typienie, ani w obkot, gdzieś stajnie niż to kierdzi syda. Po takim natykachu si brjuchy na zimie. Wszako biesiu każdżęca też, płod zrały, a dała się do zimy od trzeho dosć a na dosć. Tak narostrze mały połczyk, kiedy się zimie energii udał. Miestem typimy nasze domy, a kwudziak je też przed sopony. Przyjusiem ma nasze ciło tule pramysliczku instalowanu, a chce wiace jeść. Czegoż dla też pola nas rady zimski brjuszk rozcze. Sprynia, gdyż była jadny krótsze, pobrachuje nam hormon, kiedy nas wesołych czyni, tak mianowany serotonin. Sme drudy snano kusk mucznisi a zrudnisi a ciło praje daj mi szokoladu, poprzęcy a placki. Tak sem spiesznie za so wesoły. Z druha, na szerych, mokrych dniach nie czynie nas tak jara na rajka niszczo albo syła won, a siedzimy raczo na konopiu z najlubszy kniju albo damy si film lubić. Tak so mnie hibamy a spalimy też mnie kaloriju. Co możemy po takim czynić przeciwko zimskiemu poczciki? Co jedne gotrym wiedry na każdy pad wonić, a so hibać, kastanie zbierać, do łóżu skakać, zmija puszczać. To wuczyri szere mysle, a zatypi was nudzkonie. A nic jenoś słodkie kwuszczenki, ale raczo czerstwe jabłko, kruszwu albo worechy rymzać. Doda mocy a witaminy. Ci z was, kiedy maja doma psa, wiedzia, że dobisz z nim wszędzie won, cyle smoże, hać przy deszczu albo słończku. Jak swojego albo też cudzego psa derie zrozumisz? Co chce, trzeba a pokaza. W tym so jucisze wusowanie wierci, gdyż ryka z dybką napodziewiczysz.

0: si do miče no pona potuvečich. Das mir wir Boyschach zwischen die Jensara no aber Albizach hier so Cheras wie Hanka no Hotas Switchiva no er hat gebübelitz wir sind as Pudler a je tam Atmosphäre Zapopad no war. Se sakle banjom bosletner Hosjika at Triopami Sektor wie Schklinze bis Dokonjane. Sonjech twa zwieseli wutrobyschich dzieci, kotrysz smiedza nim przychodnich letach si rajkacz, paslicz, spiewacz a wuknycz. Z tutymi słowami woswieci so czera popodniu przy krasnym, swunchnym nazemskim wiedrie z biehanka ralbiczanskiego hota. Wulki, jedno poskoduły twar z drewa, nydom za szulu, wita dre dzieci, dyż so dale szitko poradzi, knuemu szulskemu letu. Nitko jiżo pak je nieszto szkuli widzecz a spoznacz. Wulka kudba, abo samo żola, wita hosci nuem twarje. W tutym, najwiedzim rumie, zmieja dzieci miestruj możność za wulkimi blidami domiacy nadałki spielnicz. Nimo toho zmieja we wulkich skupinskich rumnostczach garderobu, kreatywną rumnosć, rumnosć za twarjenie z klockami abo lego dzielemi, kuchniu a wiezotyż dosć ruma za wodpoczynk. 90 dzieci a 5 kubwarków są hiżo jara na swój nowy domicil wieseli, każ praj kubwarka Franciszka Neteroa.
1: Mój so jara weseli ma wosebe też te dzieci, dokiż te dzieci są moli na rejka niszczu nike przeco za so wupkić bołać, kak so ją twari, a musmo so szir jara dziwali kubwarki a dzieci, kak spiszne ją so to natwariło. Oni jara usto przy poczesty, a halada jara praja, o, tam jest zas jene wukno, jo, jene duchuje, ha tun rane wulat, na tun lis, to są nam szim jara lubi.
0: Tež vjesna nosta, a s tým tvarský kniaz Hubertus Ryčan. Mieše čera popudňu široký posmiok na hubomaj. Dlnie šnetko vieza hišče dávno hotový niesu.
2: A ja som jara volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžel, že o tak za sme tým cuchu mali začínč a netko sa bude na nutý džen doskončne te blahy na cuchu horeši než potom oktobre v oknapšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon kletu jeden reane super hod za naši dječi tu máme.
0: Tute pak tež najmočej gmenie Zakskie z nebesne padnú. Demografická zmena je tež tu vidieč.
2: Dzieci kus chwalwia, haj to ja runie tež od pestorne zonie, to je pošitko ne šudžoma tak, ale nám vokomikne tež v vyšej a základnej šuli rumnošče pobohuja a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Tak so mô potom dobíme nový koncept vúžiča do rumnošťu čin za základnú a vyššiu šulu.
0: S konceptom rianie nové pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnenosta Hubertus Ryčan tiež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčiť.
2: Ja im przyjął, że mają najlepsze umienie, że mają też najnowsze uodłanie, że są im tu lubi, a że oni też perspektywy są, potem pożdzi, że ja młodzi są one doroszczone, żenene, że one też i dzieci do Ralbica doszli, a do pestowane.
0: To przyje się po takim Hubertus Ryčan, jako wiesanostak gminy Ralbice Rożant, za młodych obydleriów odczerawszej zbiehance nuohota rozprawiesze Katka Pöpelec.

Wo nie wo czakowane z liczbowance, miacho chruszczęscy gmińscy radzi czelio na czerożim posiedzeniu rosu dziedzieszy, wo niszto wiaca 4000 euro za nowe kamo za nadrożne w obswietlenie w Nuknicy. Nowe kamo je trybne, dokież chce energijowe przedewzacze Sachsen Energie dotalnu elektrostaciu wotwaric technika za w obswietlenie se dyrbisotuś w nowym kamorie zamiestnicz. Mnoze radzi czelio bichu zadziwani przez tutu twasku naprawu, kiż nie bie we przedpolu od energijowego przedozacza z cywa przypowiedziana.

Künste genias, viele serskimi wieraschkami przedżoriami stoi, deria szczotros groma, że z nami na nien jasolisz, wet nas zasej szos gynioszo żo bużo co, a we kotarem casu buszczo narska. Se jasolim, aż smiejom was przy mikrofonie przeweżowasz, do końca tygodnia. Ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa, net wam już raz piczku wiecej przerażiom.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojovaš, Žižek se pastu.
1: Zářského programa.
2: Vorobe se myslí, až jo jogos lidna gržinka přišva, vin zmaka kocora, lubžíši, uji, nažijeme se, až se jomu nic nestanjo.
3: Niega jo kšo vrobel zvuže na dverje vedu piš.
4: To jo tak šopva, a ja som taki lacny.
3: To jo kecor obklidoval, a jo net přiskecil. Ven jo wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
5: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja co mi jest?
3: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se trzeskotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielikiej nuzy jo se na nieco domyslił, a ven jo gronił.
4: Lubo koco, ty się mnie nie burzasz, gdzie z pijakami żrasz? Puść mi, ja se nie pijawie skubią. Pon jele lepje zvožim.
5: Máš pšauje, vrobel. Ja tebe puščim spacovu, ale chvata, ja som vodny.
3: Liebda jo byl vrobel lichotny, jo ven frr, frr, na usoki bom ulišel, a ved tam jo volal.
4: Pip, pip, koco, tyže máš malcne njoze, ale krotki rozum. Pip, pip.
2: Jo, wiesz, lubi Zisi, co nie jadere ujszło? Szyknem, mudrym wroblikam, wam lubi Zisi, rzucam pszarsza rydne kunst tyżynia. Aż to nie żyle.
0: Raz, dwa, trzy!

0: Wimmer-Sommer.
1: Ja, da, ja, Götzleutz Max z Rogosna, wejogosy, jo, gwowo, wetru, a bjese wetmysli teke we Szkedowie. A to ja tak przyszło, mozinie we Szkedowie, a Rogosnie se przece w upomagatej, aż maje oa tam do strzejtario. Ten Max ja bo z takim we susednej z gest, jak się jano petergasz tu gwowo, tak czochu, aby druge rejtarie jo mieli laszcze jo wetruś, ale naraz ja miał już w ruce, ten nie o niepierw jest już w wieżu, co nient, ticket na Superkokotka już ja miał, a tam są to takie tak cenili, aż ten drugi szkodowski kral, Grundkreuz Tim Wicze sobie ceni.
0: Superkokot Bużo Wicze Bargowach, a co mężasz gronisz k tamnemu kraloju?
1: No, to gaste dwie. Dokowe są takie uzesze. Na weisnym kokotu jo dobył Lejmanoids Max. A poncu kokota jeszcze raz wapili na drastwinem zwiezieniu. Tam jo był Winklerojc Joshua predne. Obej wicze sobu cynite. Już o lieta długo drugie możliny se dlatego gniwaju. Mają ga Berkowe dwojc raz szansu przyjdujcy super kokot ku siebie holiš. Ale musim gronić do tych miejsc neobelgojskim to wiele przyniosło. We uszej 20 letnej tradicji Superkokota przyjdzie ten nient predny raz do Berku.
0: Na pensmy narske, Grigor, my rzek za szykne informacje koło okoba Superkokota.

0: Spivargie a spivarie kora doinosaraskego gymnasiuma tuchelu nie uknu nanimini tonieko tuju szuli pisz a stożaszcza modych spivarko a spivario petego aszto dwanastego letnika uknio spivasz wet corajsznego a uszci aszto penieżelego w probowym legwie we pszynnem ulicujo organizatoryjska wiednica kora ceptarka Jennifer Dünbirowa.
1: Zamia jo aż nowe Ukniki poznaju nasz repertoar, nasz serski repertoar w starych spiwów, a my musimy nowy repertoar za to szulskie lieto nie to przygotować, a my se przygotujemy takie już na szulskie jubilee w Donoselskiego gymnazjuma w przyszłym septembrie. My mamy takie nazymski koncert w pszynym Nieżelu, sehr störrig, alle ten Konzert hier jusch upschedat.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zu den Tokuschdegen intensivnies Uknikami Suzoasch. Alle teke Svenka-Probo majo viele Prätkwe Korovem legwe ulicuja Dünbirova.
1: Sega Pischig majo tischi aktivnu Pschester Kuvenze. Ja mam ho ši obstararje kenš su teke ukniki planas byli a kenš su teke vykoje byli ako ukniki a te budu pen sportove svežin vence cuniš abo te přehojžuju s uknikami. Pen jo viacerja teke to cunime všikno skomaže a per viacerju máme viacerne program, also kinoviacer pen jaden workshop konfliktbewältigung in großen kochgruppen so ako teamworkshop. A sobotu jo pön reine Jeen, also tam bužame na viacerie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a cynime ogen a bužame stockbrot, marshmallow a druge vierce cynisch.
0: Ja, pône program v korovem legwie maju a zavešče bužo nieželne nazemski koncert Vyrašk vedpodnia zegar styrich se zachopio v pšenem v starem gščincu. Jo a ninto spiva kor Gymnasium już raz za was, a potem z mio Julia Grischina dalszne kulturne pokazki za was.

0: Kuzde druge tjen zgenja shabshina sto a druge vasarskich menjach a nasz eksperta jose zase jedno mi upytał katare to co wam zase sam przerazić.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żyńca?
2: Wucho. Dlejszy czas, som se zabierał, zmienia mi we pytzajczu dolnej Łużycy, dokolaż sobożywam na knigwach w tej regionie, w stawiznach, przyrodzie, kulturie a tak dalej, a ja som dejał za to pisarz nieco w swie mieniach. Z tym som nien skrejnc nie gotowy, ale knigwy jeszcze nie są gotowy, to jeszcze petrajo. Znasz budu wam ulicu wasz, gaż su ujśli. Togodla Żyńca jeszcze raz, jadne mnie ze tych stronu, kęczio me wesebnie lube, dokolaż tamste byłej żywej meje starejszej. To mnie jo wuchu, abo na nimski lauchamo. A zawiesczy wieszczo, aż to jo mnie wietrzeje sedlenskie aglomeracje. Ketereś jo se stworiwa, z niekotarych są w biegu industrializacje. Ten lauchamo jo był zachobnie uznamna zelezarnia, ketaruż su zawożyli w 18. stoleszu przy niegajśnym Lauchmühle, a ten mün jo lażał w bliskości gato zmienim Lauchteiche. Z takim tam jo zachobnie był łuk, za ketarym su se pomienili gaty, mün a pen fabryka. A skońcne pomienienie tej fabryki jo wodowało mie cewie sedlenskie aglomeracje. Wetkolcz przyża ta serbska forma wuchu to nie znate. Wena raska nie stoi w słowniku Arnoštamuki, a zawieszcze jo kumštnie stwierdziona. Znasz spontanie, wet niekakich serbskoriecnych ludzi, ketereż tam su bydlili, kto to wie. Na przykład znate aktivist Arnošt Bart jo raz w Lauchamerie abo Wuchowie žiewał. W jadnom leksikonie miestnych mienjów jo pedana gornoserbska forma železarnia, lec wena jo viecej autentiska, to pak nie wiem. Z takim jo nespokojeca sytuacja, aż za mnie Lauchamo njamamy dobry serbski ekwivalent.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu z Czosłożali za dwa tygodnie burza zase na ryżę. Jogaż se za Sarskie mienia zajmują, że tak w naszej audiotece namakają rozjasnienia mieniowiednika.

To wete wuze scenariowie, aż ja zapszałem serskiego pochada. Cesto gasaryca kultura wici nie opliwajote we familiach. Co se jano familio w mir na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanarie, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, wenni žen a vici kšieto viežeš. Všetci vici vednich götujo gentest a sú snaž prechvatane až poradajú napríklad specečne nímskeje abo samo zvúžece. V Texasu ve Serbine majú serský muzej. Ho pomagajú ľužam vici uzganíš vo svojom pochaže. Búžaša raz v Texasu v muzeu snáš namakajošo ešte pri svežbnách. Nejlepšiu šancu máš za to nento neželú pri letosnem Vendeš fest, abo, kaž je to prekrotkodobne za vás, tamne Serbe svieše přece kúždu stvrtu neželú v septembre, také přijdu celé to zase. A ho je naša muzika týženia k tomu Sitte Serb Kupki folgsam.

A dopominasz, co iści na cytanie Zinca Jacor Barkowach w Boszańskiej Bibliotece Minawitko Heinz Liche Nimski Zwiesk spisowaszelu przeprzosujących zajmcu Jacor Zegar Sedemich na cytanie z antologii Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na tekst wird ci adważaszcza autoru myszesz osy jaselisz miazy nimi su teke serske. W ljuziach a krainie dwie recne łużyce piszu w zajrzoności a przybytności. Kurt geht aus der Nioscha za 7 € bei touristischen Informationen.

Könnt te genia swiele serskimi wieraszkami przedżoriami stoi, deria szczosos gromaże znaminanien jaselisz, wet nas zase szos gynioszo żo bużo co, a we kotarem casu buszczo narska. Se jaselim, aż smiam was przy mikrofonie przeweżowasz do końca tygodnia. Ja sam Ania Kochoń-Szwarcowa, net wam już raz piczku wiecej przerażiom.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ohoj, váš Žižík Sebastro.
1: Vzáskego programa.
2: Vorobe se mysli, až jo jogos lidna gržinka přišva, vin zmaka kocora, lubžiši, oje, nažijeme se, až se jomu nic nestanjo.
3: Niega jo kšo vrobel zvuže, na dverje vedu piš.
4: To jo tak šopva, a ja som taki lacny.
3: To jo kecor obklidoval, a jo net přiskecil. Venio wrobla w swej mapacko ma ziarżał, a gronił.
5: Widzisz, ty se krzył pisz, a ja com jest.
3: Perze dnie jo se kecor swej gubie lizał. Robel jo se trzeskotał, a jo se myslił, aż jo jego slidna gezinka przyszła. W swej wielikiej nuzy jo se na nieco domyslił, a venio gronił.
4: Lube koco, ty się mnie nie burzasz krzy z piekami żrasz. Puść mi, ja si nie pjewi skubiom, pon jele lepje svožim.
5: Máš pšauje, Vrobel, ja tebie puščim spacovu, ale chvata, ja som vodny.
3: Liebda jo był Vrobel lichotny, jo ven frr, frr, na usoki bom ulisiel, a vet tam jo wołał.
4: Pip, pip, koco, ty się masz malcnie nioze, ale krotki rozum, pip, pip.
2: Ja, wie sie schon, liebe Gigi, schauen wir ja der hier und schon. Schöcknem, mudrem Wobblikam, wam, liebe Gigi, schützen, schauscher reden könntest du schon, ja. Ashton, nischele.

0: li lieto sa ve Popojcach a ve Bibi Gyrje a Židovje jo rejtovala ta žoka vet Jeroldojc Steffi vet togo znatego könjenca ve Bibi Gyrje. Publikum jo ju lubovao teke kaž neobšavu šanzu mewa jo vjegin dobra rejtarka ale čochu krotka. Also, ja,
1: Krotka.
0: Naja, kakst du was ich nicht. Krotka, na können ju. Alle to pokażo, aż se zastaschim twarde tradicje zmienisch mögu, to ja mit der Gronio Mojinski Koordinator przy domowinie Dominik Krötel. Was ist am Gorma do Liceo w tej Saisonie nikak 200 Pescher set drastwo, ne wetze jo mobilisierowała ochosas, wesem adwajas czajuczami, pschilizme schückne pomocniki, wesenarie agöstschi, möjome już gronisch lebta jaden Nauwak aktivirio takwele luži, a zvirje ta ako kokot.
1: Co možeš kroniš k jednotlivým rejtarjam při super kokoše?
0: Mja za temi rejtarjami, jo napríklad Max Gnedich, ten jo v Novej Nivje ga njevapio kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobociniš, a z Közliko, žož svieše svetigo Jana při jo teke rejtari. Nie sú to všetci predne krále, ako rejtojú ve finále, kaž predne nemožo na termíne sme jo drugi, a v Turiju možo napríklad Vönrakojc Nikolas na miestne Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolas ten vie, co na njogo pšižo, ven jo bol voni predne král v jogo se.
1: A penio dało tego gulca, ako jo naraz odwoł kral we dwima soma.
0: Jo, to jo gulcloids Max z Rogozna, we jogo se jo gwołu wetru, a bżeze wetmysli teke we Szkedowie. A to jo tak przyszło, mozinie we Szkedowie a Rogoznie se przece upomagate, aż maj oła tam do szrejtariu. Ten Max jo był z takim we susednej z gestcz, jak się jano petergasz tu gwołu, tak czochu, aby druge Rejtarje jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo miel juž v ruce. Ten jo neperi so šum vežo, co njent tiket na superkokot ga južo jo miel, a tam so to teke tak cenili, až ten drugi škodojski kral Grundkojc Tim Vitsche sobo ceni.
1: Superkokot bužo Vitsche Bargovach, a co mežaš groniš k tamnemu kraloju?
0: No, toga ste dvě. Belkowe sú také úzeše. Na vejsnem kokotu jo dobu Lejmanojc Max. A poncu kokota ešte raz svapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obej viče sobu cenite. Južo lieta dvojko druge možine se dla toho gnívajú. Majo ga Belkowe dvojc raz šongsu přiduce super kokot kusiebie holiš. Ale musím groniš do tých miest neobelkojským to veľa pšiniesvo. Ve ušej 20 letnej tradícii superkokota přižote nent predne raz do Belko.
1: Na pensme nareske, Grigor, mi žik za šikne informácie kôr okoba superkokota.

To wete wuze scenariowie, aż ja zapszałem serskiego pochada. Cesto gasaryca kultura wici nie opliwajote we familiach. Co se jano familiowy mi na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US-Amerykanarie, takie, któryż przedredniki pochadają z Europy, wenni żen a wici kszieto wierzysz. Przeci wici wird nicht götujo gentest, a sus nasz przechwatane aż poradaju na przykład specjalnie niemskie albo samo z Łużyce. W Teksasu we Serbinie mają serski muzej. Ho pomagają ludziom wici uzgenisz w swoim pocharze. Bużasz raz w Teksasu we muzeju snasz na makajoszości przy swejżbnach. Najlepszą szansę masz za to nintonieżelu przy letosnym Wendyszfest, albo kasio to przekrotkodobne za was, tamny serby swejszy przece każdą stwartą nieżelu w septembrie, tak przyjdu cele to zase. A hoja nasza muzyka tyżyniak tomu syty serb Kupki folgsam.